0: masoade ba Awurade fie no, yɛdidi amen ama pii aka, ɛfiri sɛ Awurade ahyira ne man na nkaeɛ ne kuo kɛseɛ yi. Na Hesekia hyɛɛ sɛ wɔnsiesie mpunpunu Awurade fie, na wɔsiesie na wɔde masoadeɛ no ne ntotosoɔ dudu no ne akronkronneɛ no hyɛɛ hɔ nokoredie so. Na ɛso panin ne Lewini Kanania na ne nua Simei di hɔ. Na Yehiel ne Asasia ne Nahat ne Asahel ne Yeremot ne Yosabad ne Eliel ne Ismakia ne Mahat ne Benaya ne ɛsohwɛfoɔ wɔ Kanania ne ne nua Simei ase, sɛdeɛ ɔhene Hesekia ne Nyankopɔn fie so panin Asaria hyɛeɛ no. Na Imna ba Kore, Lewini a ɔwɛn apueeɛ pono no na ɔhwɛ Nyankopɔn ayɛmeyɛ ayɛyɛdeɛ no soɔ, sɛ ɔde Awurade ma so adeɛ ne akronkronneɛ mu ade kronkron no bɛma. Na nase na Edin ne Miniamin ne Yesua ne Semaya, Amaria ne Sekania hyɛ wɔ asɔfoɔ nkuro no mu, de nokoredie kyɛ wɔn nuanom nneɛma sɛdeɛ nkyekyɛmu no teɛ. Ɔkɛseɛ deɛ te sɛ akumaa deɛ, ɛsono wɔn a wɔkan wɔn sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ deɛ a wɔde ma mmarima a wɔadi mfeɛ mmiɛnsa de korɔ. Wɔn a wɔbɛ Awurade fie bɛyɛ wɔn adwuma sɛdeɛ da biara deɛ teɛ, sɛ wɔn nkyekyɛmu teɛ no ne asɔfoɔ no nkaneɛ deɛ, sɛdeɛ wɔn mpanin fie teɛ ne Lewifoɔ no deɛ nso, difiri deɛ wɔadi mfirinhyia aduonu so de korɔ, sɛdeɛ wɔn dibea teɛ wɔ wɔn akuo mu, ne wɔn mma nkumaa ne wɔn yerenom ne wɔn mmammarima ne wɔn mmammaa nyinaa nkaneɛ deɛ nso, sɛdeɛ asafo no nyinaa teɛ, ɛfiri sɛ wɔn nokoredie so na wɔyɛɛ akronkronneɛ no ho adeɛ. Na Aaron mma, asɔfoɔ no a wɔwɔ wɔn kuro ho mmoa adidibea asase no mfuo mu, mmarima a wɔabobɔ wɔn din mmaako mmaako wowɔ nkuro no nyinaa mu sɛ wɔmfa kyɛfa no mema asɔfoɔ no mu mmarima nyinaa ne wɔn a wɔakan wɔn Lewifoɔ no mu no nyinaa. Na Hesekia yɛɛ saa Yuda nyinaa mu, na ɔyɛɛ deɛ ɛyɛ na ɛtene na ɛyɛ nokorɛ Awurade ne Nyankopɔn anim. Na neyɛ a ɔfiri aseɛ Nyankopɔn fie som mu ne mmara ne mmaransɛm mu de hwehwɛɛ ne Nyankopɔn no nyinaa, ɔde n'akoma
1: asafoɔ montie me nsɛm, na mo animdefoɔ monyɛ asoma me. Na aso na ɛsɔ nsɛm hwɛ na ano ka aduane hwɛ, yɛbɛsɔ atemmu ahwɛ afa ne yɛhunu deɛ ɛyɛ yɛn ntɛm. Na Hioba ka sɛ metene, nanso Onyankopɔn afa me bem kɔ, me bem mu ara na ɔbu me torofoɔ. Mɛgyɛn kuro mu ayɛ den, nanso mmarato ne me mu. Ɔbɛma bɛn na ɔte sɛ Hioba a ɔnom musubɔ sɛ nsuo, na ɔhyɛne amumuyɛfoɔ ayɛnkofa mu na ɔne nnipa abɔnefoɔ ananteɛ. Na ɔka sɛ ɛnyɛ mfasoɔ ma onipa sɛ ɔne Nyankopɔn bɔ. Enti mo a mowɔ tire, montie me, ɛmpare Onyankopɔn sɛ wobɛdi asɛmmɔne na ɔtumfoɔ bɛdi amumuyɛsɛm, na mmom onipa ne yɛ so ka na ɔtua no. Na sɛdeɛ obi kwan teɛ no, saa na ɔma no to no, ampa ara Onyankopɔn ni asɛmmɔne na ɔtumfoɔ nkyia atemmu. Hwan na ɔde asase hyɛɛ ne nsa, na hwan na ɔsiesie wiase nyinaa? Sɛ ɔgye ne home fa na ɔtwe ne honhom ne n'ahome ba ne nkyɛn a, anka honam nyinaa bɛgyaa mu prɛko na onipa bɛsan akɔ dɔteɛ mu. Na sɛ wowɔ nhunumu a, tie wei, yɛaso ma me nsɛm. Deɛ ɔkyiri atɛntenene bɛnya amayɛ de so anaa, anaasɛ wobɛbu ɔteneneni tumfoɔ no fɔ? Deɛ ɔka kyerɛ ɔhene sɛ ɔhu ni ne mmapɔma sɛ abɔnefoɔ, deɛ ɔnhwɛ titire anim na ɔmu adehyeɛ nsene mmɔborɔni, ɛfisɛ ne nsa ano adwuma ne wɔ nyinaa.
2: Mpofirem na wɔwuo, na adasuo mu na aman hinhim no wɔsene korɔ, na wɔpra aberempɔn kɔ nso ɛnam onipa nsa so,
1: na n'ani wɔ onipa akwan so,
2: na ɔhunu n'anammɔn ntutuo nyinaa.
1: Esum ni hɔ, na esum kabii ni hɔ, na amumuyɛfoɔ de wɔn ho ahunta hɔ, na ɛhia sɛ ɔhwɛ onipa ma no kyɛ ansa na akɔ Onyankopɔn nkyɛn atemmuo mu.
2: Ɔbubu aberempɔn a ɔnhwehwɛ wɔn asɛm mu, na ɔde afoforɔ